nami pierwsza pokazała księżyc, pierwszy śnieg na świerkę i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nasta w lampce, lamentuje nad uchem komór. Może to ty, matko, jesteś na niebie tymi gwiazdkami kilkoma? Albo na jeziorze żachnę wiatr, albo falą może pochylę. Może twoje dłoń.

załamana, lecz że myśli piękny zamiar. Jako rozwinie i długo zapad, a zobaczcie, co z tego wyniknie. W świeczkach błyśnie drogiej twarzy nowe. Matka palec zniesie, wiatra zniesie. Matkę w ręce, całym włosy, potem śniegu w obliczkach rosy, żeby błyskał się i żeby